0: Dzisiejszej muzyka. Dance Radio.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!